tuchitara pafesere watu mzinga uno takara na mabonzo nyembo yeshe wandi pindu hira yemu ya kwanisa foto zina libozi makumawiri na libozi

kilo mpavu na chifuna na fesile nyumba mpepo rati Mosambiki muna tukurta na bulkina pimba za kusia na siyana hande trokufika mamezwe mwano na omakani yako msiku ya laro tachimera nkati mwenu studio mamuna nkulu shu Pedro Lamek penu Mr. Pedro Lamek